0: powiedziałem. Nowa wersja.
1: Oddaj mi testy, skurczybyk.
0: Nowa wersja. Rozumiesz?
2: Uwaga, wejście na antenę. 6, 5, 4.

Istnieje opinia na temat syntezatorów, jakoby są to instrumenty ahumanistyczne. Otóż ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Zależy to w głównej mierze od instrumentalisty, w jaki sposób te instrumenty używa.